0: Cześć, z tej strony Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Tydzień w regionie.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
2: Już wkrótce Bolesławiec po raz 32 stanie się stolicą polskiej ceramiki, bowiem tegoroczne święto ceramiki zapowiada się wyjątkowo. Nie tylko za sprawą koncertów, wystaw i warsztatów, ale również jubileuszy, które będą motywem przewodnim wydarzenia. Organizatorzy przygotowali program łączący historię miasta z jego najbardziej rozpoznawalną tradycją.
3: Karolina Tobiasz-Zawadzka, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Jednym z najważniejszych punktów tegorocznego programu będzie 80. rocznica powrotu Polaków z Bałkanów do Bolesławca. Jubileusz przypomina historię tysięcy emigrantów, którzy po II wojnie światowej przybyli do miasta z terenów byłej Jugosławii i właśnie przede wszystkim z Bośni, współtworząc współczesną tożsamość i rozwój naszego miasta.
2: Obchody jubileuszu rozpoczną się barwnym korowodem i wielką paradą pod nazwą 80 lat Polaków z Bośni na ziemi bolesławieckiej. W programie znalazły się także wystawy poświęcone historii reemigrantów, ekspozycja poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego, prezentacja nowego wzornictwa oraz jubileuszowa wystawa z okazji 80-lecia zakładów ceramicznych Bolesławiec.
4: Wojciech Szczerba, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Będziemy mieli dwie sceny muzyczne, na które będzie warto przyjść. Jedna będzie usytuowana w rynku i tutaj przede wszystkim postawiliśmy na znanych artystów tutaj lokalnie. Będziemy mieli m.in. bendy amerykańskie, będziemy mieli zespół Okno, Tomka Wachnowskiego z jego trio, Mirosława Kuca. Natomiast jeżeli chodzi o dużą scenę, tutaj nie zabraknie wielkich gwiazd i mamy też coś dla młodzieży, mamy też coś dla tych nieco starszych mieszkańców i tutaj wymienić możemy Nadię, Tabu, Swachy, Wiktorię Kidę, Cepelinialsów i przede wszystkim Goran Bregowicz, jedyny niebiletowany koncert, nie tylko w okolicy, tylko w całej Europie, więc myślę, że warto przyjść, będzie to taki prawdziwy, mocny bałkański akcent.
2: Muzyczne atrakcje rozpoczną się już w czwartek. Oprócz głównej sceny koncerty odbędą się również na scenie w rynku, gdzie wystąpią lokalni artyści i zespoły, a w sobotę na odwiedzających czeka także kulinarne widowisko z udziałem Karola Okrasy, który przygotuje potrawy inspirowane kuchnią bałkańską.
5: Katarzyna Dyszy, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Zapraszamy do strefy zabaw przyjemnych i pożytecznych, która będzie się znajdować w ogrodzie za Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury. Od piątku do niedzieli w godzinach od 12 do 18 będzie można tam uczestniczyć w warsztatach i atrakcjach dla dzieci i dorosłych. W programie m.in. warsztaty malowania ceramicznych biskwitów, lepienie na kole garncarskim, pojawi się też strefa prezentująca dawne techniki ceramiczne oraz strefa animacji dla najmłodszych dzieci. W tym roku pojawią się także nawiązania do obchodów 80. rocznicy przybycia reemigrantów do Bolesławca. Ten motyw przewodni będzie się przewijać w naszych warsztatach. To dobra okazja, by spędzić czas twórczo, poznać ceramikę z różnych stron i stworzyć coś własnymi rękami.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
0: Tydzień w regionie.
6: Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. W Jeleniej Górze rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na finiszu. 1 września naukę rozpoczną uczniowie 3 liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych i 1 oddział liceum plastycznego. Aktualne informacje o wolnych miejscach są publikowane na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.
2: W Jeleniej Górze są jeszcze wolne miejsca. W kilku szkołach trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się licea ogólnokształcące, ale w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego pozostały jeszcze 4 wolne miejsca w klasie matematyczno-geograficznej z językiem angielskim. Wśród techników największym zainteresowaniem w podstawowej rekrutacji cieszył się zespół szkół elektronicznych, czyli popularny elektronik. I tutaj, niestety zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby jeszcze do tej szkoły aplikować, wszystkie miejsca zostały już zajęte. Natomiast są jeszcze wolne miejsca w następujących szkołach. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, na kierunkach Technik Architektury Krajobrazu,

0: Dzisiejszego poniedziałku ruszą prace remontowe na wierzchni na ulicy Czarnoleskiej. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową, informuje rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Marcin Ryłko.
1: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową, z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
2: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Muzeum Przyrodnicze zaprasza.
1: Połowa wakacji już za nami. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniogórskich Cieplicach cały czas oczekuje gości i przygotowało też taki specjalny wakacyjny program, ale przede wszystkim gorąco zaprasza na wystawy czasowe. O tym, co możemy między innymi zobaczyć oprócz stałych ekspozycji, opowie dyrektor placówki Adam Łaciuk.
2: Serdecznie zapraszam na dwie fantastyczne wystawy. Pani Bogusławy Twardowskiej-Rogacewicz, wystawa pod takim tytułem Misiek and Company. Są to fantastyczne obrazy przedstawiające zwierzęta, często takie dosyć przewrotne, a niektóre są z przymrużeniem oka, wyciągające cechy, które my ludzie przypisujemy tym zwierzętom. No i oprócz tego jest to fantastyczne malarstwo, naprawdę proszę mi wierzyć, jest na czym oko zawiesić. I druga wystawa Tomasza Szyrwiela, Karkonosze, realizm magiczny, fantastyczne fotografie. Niektórzy Państwo znają je z września jeleniogórskiego, tego typu fotografie, a oprócz tego są też fotografie, które dopiero zostaną wydane w najnowszej książce pana Szyrwiela. Żeby zrobić je, polował czasami kilka dni, aby uchwycić odpowiednie światło. Jak przyjdziecie Państwo, zaczniecie oglądać te zdjęcia, zobaczycie, że nasze karkonosze widziane jego oczami są niesamowicie tajemnicze. Określiłbym to nawet mistycyzmem. Obydwie wystawy były tak komponowane, by Państwo w sezonie urlopowym mogli nas odwiedzić, żebyście mieli czas poobcowania z jednym i drugim artystą. Natomiast obydwie kończą się z końcem sierpnia, także no jeszcze mamy cały miesiąc, aby przyjść do nas i je obejrzeć.
1: Muzeum Przyrodnicze odbywają się także ciekawe warsztaty. One często nawiązują do tej waszej stałej ekspozycji dotyczącej fauny i flory całego świata.
2: Zawsze nasze warsztaty są związane z naszymi ekspozycjami przyrodniczymi i historycznymi. Na czas wakacji przygotowaliśmy warsztaty związane ze zbiorami entomologicznymi, czyli dzieciaki i niepylaki. One zawsze odbywają się w każdą środę od 10 do 14. Nie trzeba się tu wcześniej zapisywać, tylko serdecznie zapraszamy do muzeum. Natomiast wtorki i czwartki od 9 do 16 organizujemy taką grę, która jest prowadzona w muzeum śladami Martiniego. I tutaj jest powiązanie i przyrody, i historii Cieplic. Także myślę, że Państwo będziecie się razem z dziećmi fantastycznie bawić. Z jednej strony zwiedzając muzeum, poznając nasze zbiory, a z drugiej strony poznając historię Cieplic.
1: Tutaj warto się, panie dyrektorze, pochwalić tym nowym eksponatem, czyli zwierzęciem egzotycznym, które wita na dzień dobry wszystkich gości waszego muzeum.
2: Tak, proszę Państwa, jest to wielka radość dla nas, bo jest to nosorożec Boś. Boś przywędrował z Republiki Południowej Afryki jeszcze w latach 70. do zoo w Chorzowie, gdzie spędził całe życie i gdzie dokończył swojego żywota i potem został przekazany do naszego muzeum. I w tej chwili na samym wejściu potężne zwierzę zaliczane do piątki afrykańskiej, do najpotężniejszych zwierząt na kontynencie afrykańskim. Wita Państwa i wtedy już też Państwo wiecie, dlaczego naszym logo jest nosorożec. Jako ciekawostkę podam, że w naszych zbiorach jest również żona Bosia, Fate. Także tutaj mamy parę, która w chorzowskim zoo dochowała się licznego potomstwa i tam w tej chwili jeszcze żyje dwoje potomków tej zacnej pary.
1: W jakich godzinach można podczas wakacji odwiedzać Muzeum Przyrodnicze?
2: Zapraszamy Państwa codziennie od 9 do 17. Oczywiście wcześniej troszeczkę trzeba przyjść, aby kupić bilet, bo kasa jest do 16:30. Natomiast w poniedziałki mamy muzeum otwarte od 11 do 16.
0: Muzeum Przyrodnicze zaprasza. Szczegóły na stronie muzeum-cieplice.pl. Tydzień w regionie.

0: bez końca.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na wspólne wędrowanie i poznawanie. Dzisiaj źródło Łaby, wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym. Dobrze się składa, bo nie tak dawno z kilkoma miłymi kolegami wybrałem się na spacer, w sumie spacer, bo trasa niezbyt męcząca, Szrynica, ale częściowo z podejściem, częściowo nie, i później Śnieżne Kotły, czyli taki creme de la creme. Większość osób z tego korzysta i rzeczywiście było to widać w weekend, w sobotę, bo tłumy, tysiące gości, tysiące ludzi. Wszyscy oczywiście w większości wjechali wyciągiem ze Szklarskiej Poręby na Szrynicę, no i później łatwa traska na Śnieżne Kotły. I taka naszła mi refleksja, będąc na tych mega zatłoczonych Śnieżnych Kotłach, pierwszy raz w życiu tyle widziałem osób na Śnieżnych, że w sumie większość też z tychże turystów wraca później po jakimś tam czasie, po podziwianiu widoków, zrobieniu sobie fotek znów na Szrynicę i zjazd w dół. Bardzo niewiele osób korzysta z możliwości przejścia na drugą stronę czeską, zejścia do schroniska Labska Bołda, a później przejścia na przykład do źródła Łaby. No było to widać, sznur ludzi na grzbiecie Karkonoszy, a na trasie tej równoległej do źródła Łaby i nie tylko, praktycznie nikogo. No ale to tylko taka mała dygresja. Aha, jeszcze jedno, no ilość ludzi i brak jakichkolwiek toalet, to nie jest tak, że wszyscy wszystko wnoszą i znoszą. Niestety, te wydeptane ścieżki w Kosodrzewinie na szczycie na wierzchowinie Karkonoszy o czymś świadczą, już nie będę nawet mówił o czym. Łaba, wracamy do źródła Łaby. Łaba wypływa z Labskiej Lołki, usytuowanej w zachodniej części głównego pasma Karkonoszy pomiędzy granicznym Łabskim Szczytem, po czesku to jest Wiolik, przypomnę, 1471 metrów nad poziomem morza, a Kotelem 1435. Rzeka bierze swój początek z licznych niewielkich źródeł. Oznaczone studzienką miejsce jest więc źródłem umownym. Tuż obok znajduje się mozaika z misternie ułożonymi herbami 26 miast, przez które przepływa Łaba aż do ujścia do Morza Północnego. Źródło Łaby, położone zaledwie kilkaset metrów od granicy, jest łatwo dostępnym celem wypraw. Do turystycznego przejścia granicznego przy skałce Twarożnik można dojść bardzo różnymi wybranymi wariantami drogi dojściowej. Ze Szklarskiej Poręby oczywiście szlakiem czerwonym od wodospadu Kamieńczyka przez Halę Szrynicką, Mokrą Przełęcz lub szlakiem żółtym do schroniska pod Łabskim Szczytem i zielonym mokrą drogą do Mokrej Przełęczy i szlaku czerwonego. Od wodospadu Szklarki szlakiem niebieskim, to jest piękna czeska ścieżka, o której tu już wielokrotnie opowiadałem, do schroniska pod Łabskim Szczytem i dalej szlakiem zielonym do Mokrej Przełęczy i szlaku granicznego. Ale tu pod górkę pewnie też część osób wykorzysta wyciąg, bo tak samo przejście przez Halę Szrynicką od wodospadu Kamieńczyka, no to troszkę trzeba się tutaj powspinać. No i jeszcze z Jagniątkowa można dojść szlakiem czarnym do schroniska też pod Łabskim Szczytem i dalej zielonym do Mokrej Przełęczy i Twarożnika. Dużo łatwiejszym właśnie sposobem dotarcia do przejścia granicznego jest wjazd wyciągiem krzesełkowym, z czego mnóstwo turystów korzysta na Szrynicę. Przejście szlakiem czarnym oraz zielonym do Mokrej Przełęczy, a potem czerwonym wzdłuż granicy. Po jej przekroczeniu najpierw szlakiem czerwonym dochodzimy do czeskiego niewielkiego schroniska Wosecka Bołda, powstałego w XIX wieku z dawnej chaty drwali. Stamtąd szlakiem zielonym idziemy w stronę Labskiej Lołki, no bo tu mówimy o wariancie trasy od Szrynicy. Ostatni krótki odcinek ścieżki od miejsca, gdzie szlak zielony łączy się z żółtym, i dochodzimy do źródła Łaby. Nasza trasa wiodąca przez łagodne, wierzchowinowe partie masywu Karkonoszy wśród rosnącej tu kosodrzewiny nie jest trudna nawet dla mniej wprawnych turystów, zwłaszcza jeżeli wjedziemy wyciągiem. Przy ładnej pogodzie i dobrej widoczności możemy zaplanować nieco dłuższy, piękny widokowo wariant wycieczki po czeskiej stronie gór. Od źródła Łaby szlak czerwony poprowadzi nas w stronę wspomnianej Labskiej Bołdy, wielkiego, raczej nie pięknego schroniska hotelu górskiego, zbudowanego na początku lat 70. XX wieku w miejscu poprzedniego schroniska z wieku XIX, które spłonęło w 1965 roku. Labska Bołda usytuowana jest nad krawędzią jednego z kotłów polodowcowych Labskiego tego dolu, do którego wpada kilkudziesięciometrowej wysokości Lapski wodopad. Najładniejszy widok wodospadu i ścian kotła roztacza się z tarasu widokowego poniżej schroniska. Kolejny odcinek Czerwonego Szlaku prowadzi wzdłuż krawędzi kolejnych kotłów polodowcowych Lapskiego Dolu, Naworskiej Jamy, Panczawskiej Jamy i Harachowej Jamy. Skalne ściany kotłów polodowcowych o wysokości do 200 metrów opadają do Doliny Łaby. Z tarasu widokowego nad Panczawską Jamą możemy podziwiać najwyższy w Karkonoszach i Sudetach Panczawski Wodopad, którego wszystkie te kaskady osiągają wysokość 148 metrów. Szlak prowadzi w stronę wąskiego grzbietu o nazwie Krkonosz i szczytu Zlate Nafrsi. U jego podnóża znajduje się kolejne schronisko, Wrbatowa Bołda. Po odpoczynku w schronisku możemy udać się w drogę powrotną ku polskiej części Karkonosz. Tyle Barbara Wieniawska, wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym, źródło Łaby, archiwalny numer miesięcznika Sudety.

0: drugiej, trzeciej części wędrowania i poznawania tajemnice projektu RIZE, czyli Olbrzym. To jest największy projekt górniczo-budowlany nazistowskich Niemiec, przeprowadzony w górach Sowich w wielu miejscach, m.in. na stokach gór Wolfsberg, Włodarz, Mittelberg, Dział Jawornicki, w Dorfbach, Rzeczce, Wistewaltersdorf, Walim, Millenberg, a także Zauferhohen, czyli Osówka. Ten projekt, który jest naznaczony śmiercią, cierpieniem, martyrologią i więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych, skrywa jeszcze wiele tajemnic. Jedną z nich próbuje rozwikłać ekipa międzynarodowa archeologów. Dzisiaj Jacek Zych i jego gość.
1: Piotr Lewandowski, Fundacja Tezaurus.
2: Panie Piotrku, widzimy się w okolicach podziemnego miasta Osówka, w miejscu, gdzie 70 lat temu, 80 lat temu stał pod obozu koncentracyjnego Grossrosen. Wy prowadzicie tutaj badania. Na początek prośba o kontekst całej sytuacji. Kto prowadzi i po co?
1: To jest projekt Zdziczała Ziemia, realizowany przez Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk. Założeniem projektu jest przebadanie terenów obozów wchodzących w system Lagerkomplex Riese, czyli obozu, sieci obozów filialnych obozu koncentracyjnego Grossrosen. I na początek prowadzimy działania na terenie obozu Seufer-Wasser 1 na Osówce.
2: To już jest druga wasza wizyta w górach Sowich. Ja jeszcze przypomnę, wiosną widzieliśmy się w okolicach cmentarza ofiar faszyzmu w Kolcach.
1: Tak, rzeczywiście w kwietniu tego roku prowadziliśmy badania geofizyczne na terenie cmentarza ofiar faszyzmu w Kolcach.
2: Jak tam sytuacja?
1: Jeśli chodzi o Kolce, sprawa wygląda bardzo interesująco. Potwierdza się nasza hipoteza robocza, że mamy do czynienia z cmentarzem pozoracyjnym, że nie ma tam grobów masowych. No i cóż, na razie nie mamy pozwolenia wstępu na jedną z największą łąkę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. Natomiast badania na łąkach poniżej, czekamy jeszcze na wyniki.
2: Tam było podejrzenie, że właśnie w tym miejscu może znajdować się masowa mogiła.
1: Tak, rzeczywiście. Natomiast w tej chwili na razie możemy mówić wyłącznie o terenie cmentarza i na terenie cmentarza nie widzimy, w geofizyce przynajmniej, nic, co by wskazywało na występowanie tam grobów masowych. Natomiast jeśli chodzi o teren poniżej, prowadzimy w tej chwili analizy. Musimy się zastanowić, czy nie są to jakieś anomalie sztuczne czy naturalne. I jeżeli stwierdzimy, że to będą anomalie pochodzenia antropogenicznego, ludzkiego, wówczas prawdopodobnie jesienią wrócimy, ale to już Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Poszukiwań, i będziemy starali się sprawdzić. Hipoteza wstępna jest taka, że jeżeli te anomalie będą pochodzenia ludzkiego, to prawdopodobnie nie będą to groby masowe więźniów, lecz robotników przymusowych. To jest oczywiście zaskoczenie do pewnego stopnia, że tak może być. Natomiast nasza hipoteza robocza jest taka, że wszystkie groby masowe więźniów są skomasowane na niedostępnej w tej chwili dla nas do badań łące obok.
2: Czyli podsumowując już ten wątek, może okazać się, że ten cmentarz jest tylko symbolem, natomiast ofiary zostały pochowane w dwóch zupełnie różnych miejscach. Więźniowie osobno i robotnicy przymusowi w innym miejscu.
1: Tak, rzeczywiście wygląda na to w tej chwili, że oddzielnie są pochowani więźniowie Lagerkomplex Riese i zupełnie oddzielnie jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi.
2: Z czego to może wynikać?
1: Prawdopodobnie po pierwsze z tego, że jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi to okres 1943 roku, natomiast więźniowie Lagerkomplex Riese to jest 1944-1945 rok. Zupełnie inny reżim, SS, podporządkowanie. Tak więc tutaj z tego prawdopodobnie to wynika.

0: Wracamy na Osówkę. Prowadzicie tutaj badania na terenie byłego, tak jak powiedzieliśmy, filii byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Jakie tutaj prowadzicie prace i czy można już mówić o jakichś pierwszych efektach, wynikach?
1: Tak, na terenie obozu Seyferwasser 1, gdzie obecnie się znajdujemy, prowadzimy po pierwsze rowy sondażowe oraz oczyszczamy relikty dawnych baraków obozowych. Efektem naszych prac są już pierwsze bardzo ciekawe ustalenia. Mamy wyraźny podział na część załogi SS i część więźniarską. Mamy także odpowiedź na to, jak były zbudowane baraki więźniarskie, że stały one na izolacji, na szlace, na gołej ziemi. Nie było żadnych fundamentów, podmurówek i były otoczone przynajmniej jednym ogrodzeniem z drutu kolczastego. No i w tej chwili odkopaliśmy relikty jednej, prawdopodobnie z dwóch bram obozu.
0: Powiedział mi pan, że w trzech barakach mieszkało ponad 600 osób. No, warunki, można powiedzieć, straszne.
1: Tak, rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z jednym z najmniejszych obozów systemu Lagerkomplex Riese. Między 400 a 600 osób stłoczonych w trzech barakach, dwie latryny, kuchnia, która nie działała i łaźnia, która nie działała według przekazu więźniów. Żywność była dostarczana z obozu, pobliskiego obozu w Dernhau w Kolcach i to tak naprawdę w tej chwili wszystko, co wiemy o tym obozie.
0: No właśnie, bo to jest sytuacja o tyle ciekawa, ponieważ nie zachowały się żadne fotografie, jak mi pan powiedział, tego obozu. Nie wiadomo, jak on wyglądał, kiedy funkcjonował.
1: Tak, nie mamy ani dokumentacji obozowej, ani dokumentacji zdjęciowej. W związku z tym, dlatego tak bardzo ważne są te badania, ponieważ pozwalają odtworzyć, jak ten obóz wyglądał.
0: Było coś takiego, co was zaskoczyło w czasie tych badań?
1: Najbardziej zaskakujące są prowizoryczność tego obozu, jak szybko mógł zostać zlikwidowany po zakończeniu budowy. Wszelki ślad by został zatarty.
0: Właśnie o to chciałem zapytać. Co się stało z tym obozem po zakończeniu II wojny światowej? Do kiedy on funkcjonował? Do kiedy byli tutaj więźniowie? I co się stało po 8 maja 1945 roku?
1: Obóz funkcjonował równo rok, od maja do maja, czyli od 1944 do 1945 roku. I ewidentnie na podstawie tego, co obecnie tutaj widzimy, z czym mamy do czynienia, co pokazuje się w rowach sondażowych, jesteśmy w stanie stwierdzić, że po wyzwoleniu obóz został po prostu rozebrany. Baraki wywieziono albo na opał, albo gdzieś w drugi koniec Polski. Ogrodzenie zostało rozebrane, druty rzucone na ziemię i to pokazuje stąd nikłą ilość znalezisk, jakie mamy.
0: Czyli to nie jest tak, że to Niemcy, wycofując się, zniszczyli obóz, tylko on już został rozebrany po zakończeniu działań wojennych przez Polaków, którzy przyjechali tutaj.
1: Tak, rzeczywiście. Obóz w ogóle nie został zniszczony. Niemcy go porzucili, więźniowie wyszli, szukając ratunku u Rosjan. Nikt go nie zniszczył. On został po prostu rozebrany.
0: Ja o to właśnie chciałem zapytać, czyli o los tych więźniów, którzy tutaj pracowali, bo z 600 osób wiadomo, ile osób przeżyło. Są jakieś dane szacunkowe chociaż?
1: Niestety nie mamy żadnych danych na temat więźniów. Odtwarzamy pieczołowicie więźniów na podstawie relacji, nagrań, które były po wojnie tworzone na całym świecie. Będziemy to weryfikować z bazą, którą tworzy Muzeum Gross-Rosen. No i być może w przyszłości gdzieś w jakichś archiwach coś trafimy.
0: Tutaj ten przekrój narodowościowy więźniów był taki sam jak w pozostałych filiach Gross-Rosen, to znaczy Żydzi, węgierscy, francuscy, polscy?
1: To był bardzo ciekawy, ponieważ oprócz Żydów węgierskich byli też Żydzi z Polski i z Grecji. Być może także z Holandii. To jest jedyne, co w tej chwili wiemy na pewno.
0: Co się stanie z tym terenem badań, kiedy już zakończycie pracę tutaj?
1: Powiem tak, liczymy, że teren zostanie w jakiś sposób upamiętniony. Dobrze by było, żeby był wyłączony z produkcji leśnej, ponieważ cały czas jest zagrożenie jego zniszczenia działalnością leśną. No i dobrze by było, żeby był objęty ochroną prawną. Tutaj mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś zmiany stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który do tej pory twierdzi, że tutaj nic w lesie nie widzimy, jak możemy w tej chwili zobaczyć na własne oczy. Mamy odsłonięte relikty baraków, są wyraźne ślady w terenie i nie można mówić, że obozu po prostu nie było, bo to jest nieprawda.
0: Ile takich miejsc w okolicach Osówki jeszcze jest, pozostało do zbadania i które być może kryją wciąż niewyjaśnione dotąd skrawki historii?
1: To jest problem badawczy, ponieważ do tej pory mówiło się, że obozów Lagerkomplex Riese, Arbeitslager Riese jest 13. W tej chwili dzięki dokumentom z Archiwum Wojskowego w Pradze wiemy, że co najmniej tych obozów było 25-28. Prawdopodobnie ta liczba może sięgnąć 33-35, więc no, szukamy dalej, próbujemy, walczymy, nie poddajemy się. Na pewno będziemy wracać w przyszłym roku.
2: Z naszym gościem Piotrem Lewandowskim rozmawiał nasz wałbrzyski korespondent Jacek Zych. Arek Włodarski, udanego weekendu. Do usłyszenia.

No i jak tam ranne ptaszki? Noel Gallagher's High Flying Birds, Everybody's on the Run. No właśnie rzecz w tym, że warto czasami znaleźć chwilę, by zwolnić ten swój codzienny życiowy bieg, by znaleźć odrobinę spokoju. Mamy nadzieję, że uda się to w niedzielny poranek z nami. Uspokajamy tempo, muzykę, muzyczny relaks, jak zawsze w niedzielę między 7 a 8, teraz na zegarach 7:07. Pierwsza sierpniowa niedziela, drugi dzień miesiąca w Muzycznym Radiu, kłania się Zbyszek Dek. Dzień dobry.

Seal, muzyczne radio, niedzielny poranek, spokojniejsze granie. Mamy drugi dzień sierpnia, 2 sierpnia roku 1986, a więc równe 40 lat temu. Ballada The Lady in Red Chrisa De Burgha zdobyła szczyt brytyjskiej listy przebojów. To był pierwszy hit numer jeden artysty. Dama w czerwieni, 40 lat, na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów.

Muzyczne Radio. Dzisiaj 2 sierpnia swoje urodziny obchodzi Justyna Steczkowska, kończąca 54 lata. Urodziła się w Rzeszowie w 1972 roku. Wokalistka, która zadebiutowała, jak pewnie niektórzy pamiętają, w telewizyjnym programie Szansa na sukces, wykonując brawurowo utwór Boskie Buenos z repertuaru grupy Manam. Śpiewała m.in. w zespołach Agresiva 69 czy Wańka Wstańka. Justyna Steczkowska w dniu swoich urodzin, 23 minuty po godzinie 7. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Victoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.

0: Madonna w Muzycznym Radiu, 7.32.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: Od 14 do 18 stopni wskazują dolnośląskie termometry, popołudnie z temperaturą od 22 do 25 stopni i prawdopodobnie z większą ilością słońca, szczególnie w północnej części regionu, gdzie ma być mniej chmur. Teraz zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale i ma zacząć spadać. Na Śnieżce aktualnie 10 stopni i słabiutki wiatr wiejący z prędkością 4-5 metrów na sekundę z południowego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: A od jutra znów upały, znów ponad 30-stopniowe wskazania termometrów. Temperatura we wtorek, środę znów pewnie w wielu miejscach dojdzie do 35 stopni, może i wyższych wskazań, czyli znów będzie trochę jak w piosence Glenna Freya. Long Hot Summer.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.

The Boston in Mind If I Stay. Muzyczne radio jest 7.43. Za chwilę u nas podsumowanie mijającego tygodnia, podsumowanie kalendarium regionu. Wcześniej Kaśka Słochacka.

0: Komary. No jak to latem? Kaśka Sochacka, jest 7:47.
1: Kalendarium regionu.
0: I zgodnie z obietnicą podsumowanie tygodnia rozpoczynamy więc od poniedziałkowej daty, kiedy mieliśmy to 27 dzień lipca, a przykładowo 27 lipca roku 1765 w Świdnicy na wieży nowo odbudowanego ratusza umieszczono pozłacaną kulę z pruskim orłem. Godło pruskie zostało zmienione na orła polskiego po II wojnie światowej. Teraz 28 lipca, a rok 1668, kiedy to rozpoczęto budowę kaplicy pod wezwaniem świętego Wawrzyńca na Śnieżce. Jej fundatorem był Krzysztof Leopold Szafgocz. Do dzisiaj w dzień świętego Wawrzyńca na szczycie Śnieżki spotykają się przewodnicy i ratownicy górscy z Czech i Polski, świętując swoje święto, i można się spodziewać takich obchodów również 10 sierpnia, czyli już za niewiele ponad tydzień. 29 lipca, rok 1945, w Świdnicy został wydany pierwszy numer gazety Wiadomości Świdnickie. Gazeta wychodziła do kwietnia 1947. 30 lipca roku 1796 koło Strzegomia na rzece Strzegomce otwarto pierwszy żelazny most na kontynencie europejskim. Projekt mostu wykonał John Bildon, a elementy wykonano w hucie Mała Panew w Ozimku. 31 lipca w Jeleniej Górze w roku 1751 zaobserwowano trzęsienie ziemi. Skutkiem były widoczne pęknięcia m.in. w wieży przy bramie Wojanowskiej. Teraz 1 sierpnia, rok 1880, z inicjatywy Teodora Donata Zmysłakowicz zostało powołane Towarzystwo Karkonoskie Riesengebirge Verein, które działało do 1945. Towarzystwo obok promocji turystyki podejmowało szereg działań inwestycyjnych, m.in. budowę szlaków turystycznych, Muzeum Karkonoskiego, schronisk górskich, wież widokowych. Wielokrotnie o tym stowarzyszeniu wspomina choćby Arek Wodarski w swoim programie Tajemnice z Worka, przepraszam, z Muzycznym Radiem na Szlaku, ale i w tajemnicach często się też ta nazwa pojawiała, Riesengebirge Verein. I jeszcze 2 sierpnia, rok 1945. Sowieci rozpoczęli wtedy demontaż kolejowej trakcji elektrycznej na linii Jelenia Góra - Szklarska Poręba.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Malcolm McLaren, Muzyczne Radio 7.54. Za chwilę utwór z płyty Ocali nas miłość, która powstała we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego kilka lat temu. Piosenka Fotograf Brok autorstwa Tomasza Organka, poświęcona Eugeniuszowi Lokajskiemu, pseudonim Brok, wybitnemu sportowcowi, olimpijczykowi oraz legendarnemu fotoreporterowi Powstania Warszawskiego, który zginął pod ruinami domu we wrześniu 1944 roku. Fotograf Brok, Organek, Muzyczne Radio w 2 sierpnia w niedzielny poranek za 5:08.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamery. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotunami gawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy.

Od Stacha do Kaśki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach w śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tam jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze pobiec, i kogo ocalić od zapomnienia. Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 1-2-9. Już Marszałkowska, 1-2-9.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 8.
0: Czas na wiadomości.
2: Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły dwie osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów. Michał Pierzchała, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00, i przypominający o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
3: Wszyscy wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
2: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
2: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Po reklamie.

Justin Timberlake w Muzycznym Radiu w niedzielny poranek, pierwszy sierpniowy poranek, dziś już 2 sierpnia, mamy wakacje 2026, 8.11.

Natalia Grosia, którą powinniście kojarzyć z zespołu Micro Music. Jest tu 8:13. Za moment spróbujemy sprawdzić, jaka aktualnie pogoda w Karkonoszach. Wcześniej z wietrzną piosenką Christopher Cross.

0: Bright Like the Wind, Christopher Cross w Muzycznym Radiu, jest 8.18.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych, www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Łączymy się teraz z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia, dyżurny ratownik o pogodzie w górach. Pan Marek Barzak, witamy, dzień dobry.
3: Witam również serdecznie. No, pogoda nie jest za ciekawa na razie, trochę ma się poprawić w tej chwili po tych nocnych opadach, zaczyna się przejaśniać. Niemniej jednak wysoko w górach widzialność jest ograniczona do 100 metrów w tej chwili, temperatura w granicach 9-10 stopni na plusie. Bardzo słaby wiatr, południowo-zachodni 5 metrów na sekundę, no i pełne zachmurzenie. Opady jakby już troszkę przeszły w tej chwili i na pewno będą to przejaśnienia i poprawa tej pogody. Może nie aż tak diametralnie duża, ale będzie. Dopiero przyjdą jeszcze jakieś chwilowe upały. Natomiast w miejscowościach podgórskich w granicach 15-17 stopni ta temperatura będzie rosła. Oczywiście tam jest bezwietrznie. Praktycznie wiatru nie odczuwamy, z bardzo dobrą widzialnością. No oczywiście zachmurzenie nadal pełne, cała kotlina jest w zachmurzeniu, więc tutaj tego słońca nie będzie za dużo, może później po południu ewentualnie. Oczywiście przestało padać, w nocy nam trochę zmoczyło, więc te szlaki miejscami mogą być mokre, szczególnie w takich zacienionych miejscach i bardziej bagiennych, i oczywiście kamienie, które są mokre, mogą być śliskie. Tutaj musimy uważać i patrzeć porządnie pod nogi i zachować czujność, jak to się mówi. No i generalnie zapraszamy wszystkich oczywiście, no burz się nie spodziewamy dzisiaj, także będzie można sobie spokojnie powędrować w odpowiedniej temperaturze, nie będziemy się męczyć w tej sytuacji. Dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych, www.płytkirokitki.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda. Od 16 do 18 stopni w tej chwili na dolnośląskich termometrach. Dzisiaj po południu temperatura ma dochodzić w najcieplejszych miejscach do 24-25 stopni. Jutro wrócą 30, wskazania 30-stopniowe. Zacznie się powoli. Jutro właśnie gdzieś średnio 30-31, może w okolicach Wrocławia czy Legnicy. A już wtorek i środa ze wskazaniami na poziomie 35 stopni zrobi się znów upalnie. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale i będzie dzisiaj spadać. Słaby wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich. Więcej chmur dzisiaj w ciągu dnia w południowej części regionu. Na północy lepsza pogoda, tam więcej słońca. Ale generalnie ten dzień powinien być dość ładny.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
4: Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Głogowie na północy Dolnego Śląska. Ze mną jest Dominik Jeton, kierownik działu promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie. Witaj, Dominik.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Dzisiejszym tematem programu są podziemia Głogowa. Jest to temat rozległy lokalizacyjnie, bo mówimy o nie tylko ścisłym centrum miasta, ale też obrzeżach. Powiedz, Dominik, na początku, jak duże są podziemia z różnych epok, które powstawały w Głogowie?
5: No tak, to jest nasza troszkę bolączka miasta, ponieważ jadąc, nie wiem, do Twierdzy Kłodzko albo Srebrna Góra, jedziemy typowo do jednego, można powiedzieć, obiektu. Natomiast nasze podziemia, czy też pozostałości fortyfikacji są rozsiane po całym mieście i wychodzą również poza granice administracyjne. Natomiast generalnie twierdza głogowska rozumiana jest poprzez twierdzę, która była zakładana w czasie wojny 30-letniej na rozkaz hrabiego Montecuccoli w 1630 roku. I tutaj zaczęła się, no niestety, marginalizacja miasta, też pod kątem przemysłowym, bo te kilkaset lat w okowach twierdzy sprowadziło na nas to, że przestaliśmy istnieć, jeśli chodzi o rozwój, o przedsiębiorczość. Takie miasta, na przykład chociażby jak Wrocław, wystrzeliły do przodu, a Głogów niestety w okowach tej twierdzy był zdecydowanie dłużej niż obecna stolica Dolnego Śląska.
4: Jesteśmy 400 metrów od ratusza, idąc w kierunku tego obiektu, szlibyśmy nad podziemiami jakimiś?
5: Niekoniecznie. Jesteśmy dosyć blisko jednego z bastionów, który przetrwał, bastionu Sebastiana. One zazwyczaj właśnie na zewnątrz wychodziły, te tunele kontminerskie, jeśli o takich podziemiach mówimy. Sporo podziemi pod ratuszem jest. On zresztą ma te gotyckie piwnice bardzo dobrze zachowane. Natomiast tych tuneli nie było aż tak dużo. Chyba że mówimy o tunelach, które były w 1945 roku przez Niemców kopane, przebijali ściany kamienic po to, żeby móc zajść od tyłu oddziały ze wschodu, który tutaj dokładnie 12 lutego rozpoczęły oblężenie miasta.
4: Podobnie jak we Wrocławiu, takie połączone piwnice miały funkcje też schronowe. To też miało miejsce tutaj w Głogowie?
5: Dokładnie tak się tutaj działo faktycznie, jeśli mówimy o tej II wojnie światowej. Mieszkańcy w większości były ewakuowani już przed rozpoczęciem oblężenia, mówimy o ludności cywilnej, ale tych miejsc, gdzie można było się schronić, było naprawdę dużo. Były to zarówno miejsca, które były budowane przed i w czasie II wojny światowej, ale też te, które były zdecydowanie wcześniej, jeszcze właśnie z czasów twierdzy pochodzą.
4: Czyli jesteśmy w stanie mniej więcej chociaż oszacować, ile tych podziemnych obiektów, tych znanych, ale też prawdopodobnych, jest pod Głogowem?
5: Ciężko jest tak podać albo ilość, albo kubaturę. Ja mogę tak wymienić na szybko te, do których generalnie wchodzimy z grupami zorganizowanymi podczas jakichś konkretnych eventów, jakichś wydarzeń, imprez. Mamy dwie doskonale zachowane poterny. Mamy koszarowiec, pod którym właśnie jesteśmy, dawne koszary białe. Mamy tunele kontminerskie w Fosie. Jeden tunel jest dobrze zachowany, to jest kilkaset metrów tego tunela, można powiedzieć, z dwoma rozgałęzieniami. Jest bardzo dobrze zachowana kazamata prochowa. Mamy świetnie zachowany szpital polowy, dawny lazaret przy dzisiejszej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Są pozostałości w postaci podziemnych schronów, bunkrów, linii Odersztelung. Kilka z nich w Głogowie się obecnie znajduje. Są podziemia pod dworcem kolejowym, który był budowany w 1935 roku, czyli prawie 100 lat temu. Częściowe szczeliny przeciwlotnicze, to już okres XX wieku, przed i po pierwszej i drugiej wojnie światowej. Obecne schrony OPL z czasów lat 70., czyli mające nieco ponad 50 lat. Także tych podziemi trochę tak naprawdę jest. Tych, które wiemy, że są, ale są zasypane albo są w stanie, który nie jest nam zagwarantować bezpieczne zwiedzanie albo wymaga potężnych nakładów finansowych, jest sporo. Oczywiście dużo też jest wysadzonych, właśnie te dzieła obronne na zewnątrz miasta, dawna Oberredute, Brückenkopffort, Fort Wiązów i wiele innych przestało istnieć i nikt po nich właściwie już nie ma śladu, tylko są pozostałości gruzów.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: trwają jakieś prace eksploracyjne, badawcze, żeby rozpoznać te obiekty?
1: Takie prace de facto zbyt mocno się nie toczą. My mamy informacje, dobre dosyć schematy, plany tych obiektów, natomiast mamy sporo jeszcze rzeczy, które musimy podziałać tu w mieście. Te obiekty czeka jeszcze spora modernizacja i spory kawałek czasu, zanim będą przeznaczone do zwiedzania takiego masowego. Przede wszystkim doprowadzenie prądu do tych obiektów, to jest podstawa po to, żeby móc tam cięższy sprzęt wprowadzić. Wiadomo, że trzeba oczywiście te ściany najpierw odpowiednio przygotować, osuszyć, zakonserwować. Wszystko łącznie z podłogą najpierw trzeba odpowiednio oczyścić. To są bardzo ciężkie prace, dużo czasu zresztą zajmują. Natomiast w niektórych obiektach już mamy ten prąd doprowadzony, już mamy oświetlenie przede wszystkim. Możemy już je wentylować mechanicznie. Niektóre, tak jak koszary pod spodem, mamy też wentylowane elektrycznie, czyli mamy tutaj osuszacze, mamy dodatkowo nagrzewnice, które pomagają tej cegle się wysolić na zewnątrz, wypocić, dzięki czemu ona uzyska chociaż częściowo te walory, które mi charakteryzowała się w XVII czy XVIII wieku.
0: O które obiekty najczęściej turyści pytają w Głogowie?
1: Bardzo często pytają o obiekt, który ma wiele nazw. Pytają o Barbakan, o Fort Malakow, o wieżę artyleryjską, a fachowo jest to Redita wieżowa. Dzieło z okresu jeszcze, można powiedzieć, francuskiego twórcy, XIX-wieczne, które jest taką naprawdę perełką, jeśli chodzi o fortyfikacje w ogóle w Europie. Jest pięknie zachowane. Ciężki jest dostęp do niego, ponieważ trzeba przejść przez tory kolejowe. Tutaj narażamy się niestety na mandat od sokistów. W związku z tym ciężko jest dotrzeć grupie zorganizowanej czy indywidualnym turystom legalnie do tego obiektu, który zresztą jest w bardzo złym stanie. Jest dosyć zniszczony, odlegle położony, co na pewno nie sprzyja temu, że zakładając, nie wiem, że w ciągu, nie wiem, magicznie w jeden dzień go wyremontujemy, on będzie na pewno ulegał dalszym dewastacjom. Tutaj albo objęcie potężnym monitoringiem i zamknięcie ogrodzeniem firma ochroniarska. No, nikt nie chce takich rzeczy robić. Raz, że to generuje spore koszty, a dwa, to traci cały swój urok ten obiekt w tym momencie.
0: W audycji Tropem Tajemnic Dolnego Śląska często opowiadam o obiektach, które w trakcie II wojny światowej miały zostać bądź zostały zaadaptowane na cele militarne. Czy też takie sytuacje zdarzały się w Głogowie?
1: Tak, natomiast w czasie II wojny światowej te obiekty nie były aż tak mocno wykorzystywane w czasie II wojny światowej, nie licząc kazamaty prochowej, która faktycznie była miejscem, gdzie były przetrzymywane więźniarki różnych narodowości, które były w pracach przymusowych wykorzystywane potem do pracy chociażby w fabrykach różnego rodzaju. Składały granaty, pociski, szyły mundury, taka standardowa, że tak powiem, praca na rzecz Rzeszy. Akurat w tym przypadku mamy informację o tym, że one zostały uratowane przez niemieckiego żołnierza, zapakowane na ciężarówki, wywiezione za most. Dzisiaj jest to Różowy Most Tolerancji nad Odrą przy Zamku Książąt Głogowskich. Wtedy był to jeszcze most Hindenburga, no i one się uratowały. Mieliśmy okazję w 2013 roku podczas takiej sezonowej akcji Lato w Twierdzy Głogów rozmawiać z jedną tych pań, która była tam więziona w wieku 11 lat razem z mamą. Więc niesamowite świadectwo prawdziwej narracji tych wydarzeń, kiedy te kilkaset kobiet i dziewczynek było więzionych i one, no mówię, ta historia zakończyła się happy endem, zostały uratowane.
0: Dla osób, które chciałyby zwiedzić Głogów, powiedz, przy jakiej ulicy znajduje się ten obiekt, w którym one wówczas były przetrzymywane.
1: To jest ulica Wały Chrobrego, obok mostku w Fosie, niedaleko kaplicy Alberta Chmielowskiego. To jest ulica Staromiejska, o ile się nie mylę. Sporych rozmiarów kazamata prochowa, kazamata, czyli pomieszczenie odporne na bombardowanie, ze stropem kilkuwarstwowym zabezpieczającym przed bombardowaniem i artyleryjskim, i tym 45 roku, jak się okazało, mimo że obiekt ma ponad 200 lat. Naokoło tunel w kształcie litery U, który doświetlał pomieszczenie, bo ciężko by było wejść w tamtych czasach z pochodnią do środka, także te pochodnie były na zewnątrz.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
2: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: tłuszczu szczelniczego można było tam składować aż 50 tysięcy kilogramów, czyli naprawdę bardzo dużo. Świetnie zrobione przede wszystkim tunele wentylacyjne oraz ogrzewanie podłogowe w tamtych czasach Mistrzostwa Świata. Żeby ten proch nie zapleśniał od spodu, ta wentylacja była odpowiedzialna za to, żeby to powietrze równomiernie rozprowadzać. Na zewnątrz specjalne otwory, dzięki którym można było postawić kozę wojskową albo ognisko rozpalić i miechem niczym kowal dopompować ciepłe powietrze w czasie potężnych mrozów. Dodatkowo dwa stanowiska dla oficera, który mógł sobie sprawdzić, jak duży jest poziom prochu, czy trzeba zamówić dostawę, oraz mógł sprawdzić, ile żołnierz tego prochu pobiera na rozkazie, czy bierze tyle, ile zgodnie z rozkazem właśnie ma w swoim kajecie.
0: Głogów był intensywnie bombardowany pod koniec II wojny światowej. Kiedy wojna się kończyła, Głogów stał się twierdzą Głogów, twierdzą Glogau. Czy tak intensywne zniszczenia, które ostatecznie były w tym mieście, mogą mieć jakieś powiązanie z podziemiami tego miasta, czy raczej chodziło po prostu o to, żeby pokonać stacjonujących tutaj walczących Niemców?
1: Bardziej chyba to chodziło o zacietrzewienie Führera, ponieważ w 1944 roku znowu staliśmy się festung Glogau, mimo że nie było takiej opcji, żeby przed taką potężną siłą ze wschodu mogli się tutaj żołnierze obronić. Myślę, że to był fanatyzm, który za to odpowiadał. Podziemia w tym czasie już były kompletnie niewykorzystywane. Już Napoleon stwierdził, że twierdzę głogowską bierze pod zastaw na początku XIX wieku, ponieważ nie przedstawia żadnych walorów obronnych, czyli traktował to jako kontrybucję za działania wojenne. Więc absolutnie 150 lat później nie było mowy o wartości militarnej twierdzy głogowskiej. Tutaj tylko i wyłącznie właśnie następca Hindenburga stwierdził, że jednak będzie festung Glogau, mimo że obrońcy i oficerowie wiedzieli o tym, że mija się to z celem. Wcześniej natomiast twierdza przeżyła swoje różnego rodzaju oblężenia. 1642 wojska szwedzkie tutaj broniły się doskonale i przez 8 lat okupowały twierdzę. Wojska pruskie 1740-41 zdobyły twierdzę w około 3 miesiące, a Francuzi przy 1814 roku kilkanaście miesięcy się bronili. Także potrafiła twierdza w tamtym czasie jeszcze swoje walory forteczno-obronne pokazać. Później już absolutnie były bezzasadne.
0: Jeśli chodzi o zwiedzanie tych obiektów, które i w jakich okolicznościach, kiedy można zobaczyć na własne oczy?
1: Nie posiadamy niestety takiej potężnej kadry, żeby móc w każdym miejscu postawić człowieka odpowiedzialnego za otwarcie tych obiektów i bezpieczne oprowadzanie. W związku z tym odbywamy tutaj to w takich rzutach podczas dużych imprez. Jest to zazwyczaj właśnie zima w Twierdzy Głogów, która jest zawsze w okresie ferii dolnośląskim. Lato w Twierdzy Głogów, które właśnie skończyliśmy 2 tygodnie temu, pierwsze 2 właśnie tygodnie wakacji. Mamy rozpoczęcie sezonu turystycznego również, mamy majówkę głogowską, mamy głogowskie dni turystyki we wrześniu albo październiku, mamy dni świętego Mikołaja, patrona miasta. Dodatkowe grupy zorganizowane również mają wtedy udostępniane te obiekty. Są to przede wszystkim podziemny tunel kontminerski, bardzo ciekawa opcja. To jest wszystko właśnie w Fosie, to są wały Chrobrego, ulica Staromiejska mniej więcej. Wejście jest albo od ulicy Koszarowej, albo od ulicy Rzeźniczej. Są to poterny, białe koszary, które tutaj pod nami są, czyli miejsce, gdzie dawniej żołnierze byli skoszarowani. Mamy też właśnie ten lazaret, czyli szpital polowy pod Pansem, ale też mamy podziemia, na przykład jak chociażby Kościoła Bożego Ciała. Podziemia również, można powiedzieć, kryptę romańską właściwie w kościele kolegiackim na Ostrowie Tumskim. Głogów też posiada, niczym Wrocław i Poznań, właśnie Ostrów Tumski. No i są też podziemia zamku głogowskiego, oryginalne, które nie są dostępne do zwiedzania, ale w jednej z sal jest wystawa tak zwanej kamieniarki, czyli pozostałości kamienne reliktów Głogowa z różnych zabytków, z bram i nie tylko.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: W każdym mieście z doświadczenia wiem, gdzie występują jakieś podziemia. Często po wojnie albo wraz z biegiem dekad tworzyły się jakieś różnego rodzaju, często może nawet niewiarygodne, ale różnego rodzaju opowieści, że tam na przykład wjeżdżały ciężarówki, że coś było ukrywane. No w niektórych tych historiach kropla prawdy może się znajdować. A czy tak też jest w Głogowie? Czy macie tutaj jakieś opowieści tego typu?
2: Najbardziej znanym takim urban legend, można powiedzieć, jest właśnie tunel pod Odrą, którego mistycznie szukało wiele osób, ale nikt go tak naprawdę nie odnalazł i wiemy, że tego tunelu nie ma fizycznie. Patrząc nawet to, co działo się przy budowie metra w Warszawie, jakie tam były potężne problemy z jedną nitką, a tu taka operacja 80 lat wcześniej, czy nawet jeszcze wcześniej, z tamtą technologią nie miałaby racji bytu pod takim dużym ciekiem rzecznym, jakim jest właśnie Odra. Także sporo eksploratorów szukało, nie znalazło tak naprawdę tego miejsca. To jest chyba taki największy mit, który gdzieś tutaj funkcjonuje. I drugim jest to, że sporo mieszkańców wchodziło do tych tuneli kontminerskich, które były i są nadal w mieście, i wychodziło w różnych miejscach. To nie jest prawda, te tunele były zawsze zaprogramowane z jednym wejściem, jednym wyjściem, to tylko żeby nasłuchiwać podkopu nieprzyjaciela, więc one nie prowadziły gdzieś dalej. Ale ta dziecięca wyobraźnia działała w ten sposób, że kilkadziesiąt lat później, zdając relacje, im się wydawało, że oni gdzieś tam po prostu wychodzili.
1: A skarby?
2: Skarby. No tutaj skarbów faktycznie trochę jest, było. Przede wszystkim skarb z Głogowa 1987 rok i 2004, to takie najważniejsze dwa.
1: Bez wątpienia o tym będziemy mówić jeszcze w osobnej audycji, ale może jeszcze poza tym jakieś teorie skarbowe mieliście tutaj.
2: Tak, były różnego rodzaju informacje odnośnie skarbu na wzgórzach górkowskich, na Górkowie, tam gdzie była kiedyś wieża Bismarka, dawny skład broni. Nie potwierdziło się to tak naprawdę, bo szukaliśmy w tamtych miejscach. Skarby, czyli takie fanty, które często się wyciąga spod ziemi, to tutaj akurat przoduje nasze stowarzyszenie Głogowski Ruch Odkryców Tajemnic. To są, czyli grot. Oni obecnie zawiadują schronami linii Oderstellung, które 7 schronów jest tutaj i biernych, i aktywnych do dyspozycji. Właśnie w czasie minionego lata w Twierdzy Głogów można było 2 takie zobaczyć. Schrony, jedną z nielicznych 3 chyba w Polsce w ogóle, kazamat pancernych, które znajduje się niedaleko jednostki wojskowej na Widziszowie.
1: Czym jest kazamata pancerna?
2: Kazamata pancerna jest to obiekt, który jest właściwie z całości nalany płaszczem metalowym, czyli coś, co naprawdę bardzo ciężko jest zniszczyć i zbombardować. Poza standardową płytą 100 mm od frontu chroniącą działał stanowiska MG, czyli ciężkiego karabinu maszynowego. Góra również była opancerzona, więc ciężko było się pociskowi przebić, czy też dostać się do środka. Tam też potężna blacha, gruba bardzo zresztą, stanowiła właściwie barierę nie do pokonania przez wroga.
1: W jakim celu budować taki obiekt?
2: Wszystkie te obiekty i linii Odersztelung, Pomersztelung oraz umocnione Łukodry, czyli popularne MRU, były po to, żeby nie doszło do przełamania linii Odry przez siły wschodnie. Tak jak wiemy doskonale, Niemcy nie do końca ukończyli te wszystkie ponad 650 schronów, nie wszystkie zostały na czas wyposażone, brakowało też ludzi do obsadzenia tego wszystkiego, a wszystko to działo się tak naprawdę w latach 20-30 pod okiem kontrolerów, między innymi z Francji, którzy udawali, że niczego nie widzą, no bo Niemcy nie powinni w tym momencie niczego budować, ani tych fortyfikacji, a jednak one powstały i z cegły, i z betonu później. Dla nas dzięki temu ta historia jest żywa w tym, że możemy te obiekty adaptować, pokazywać, jak to kiedyś wyglądało, no i obiekty, które osoby, które się fortyfikacją interesują. Jest to dla nich nie lada gratka, bo mamy sporo oryginalnego wyposażenia, oryginalnych napisów, filtrów wentylacyjnych, oryginalnych drzwi, które ważyły po kilkaset kilogramów. Chcemy pokazywać to ludziom, a widzimy, że społeczeństwo coraz chętniej chce takie rzeczy zobaczyć, coraz bardziej para się tą historią i chce dociekać, jak kiedyś ich mała ojczyzna wyglądała, a to jest fragment tej historii, którą opowiadamy szczerze do bólu.
1: Czyli wszystkich fanów podziemnych przestrzeni, nie tylko tych drugowojennych, serdecznie zapraszamy do Głogowa, bo tutaj jest co zobaczyć, zwłaszcza wtedy, kiedy wyjątkowo otwieracie dla turystów te obiekty. Zachęcam do śledzenia stron internetowych po prostu miasta, tam pewnie promujecie te wydarzenia.
2: Zgadza się.
1: Moim i waszym gościem był Dominik Jeton, kierownik działu promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Głogowie.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: You're No Good. Dobrze przypominać się takie utwory jak ten właśnie z repertuaru grupy Swinging Blue Jeans.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Gargol, podajesz na do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 9:00.
4: Czas na wiadomości.
5: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, 3. stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze. Michał Pierzchoła. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
6: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
5: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe 3 stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
7: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
5: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole Roberta Lewandowskiego. Zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim. Ligi. To był 3 występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju. Po reklamie.

0: Tom Grennan.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Sprawdzamy, czy coś się zmieniło w ten spokojny poranek w górach. Łączymy się ponownie z centralną stacją GOPR. Ponownie dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik Marek Barzak.
3: Dzień dobry ponownie. No oczywiście poprawiło nam się. Rano było w wyższych partiach karkonoszy mgła. W tej chwili ona się już podniosła. Jest dobra widzialność. Temperatura idealna na wędrówki w granicach 10-11 stopni na górze. Na dole około 18, więc spokojnie możemy sobie pochodzić. No musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość, żeby szlaki troszeczkę nam wyschły, ponieważ są miejsca, gdzie będą kałuże, jakieś błoto, ale odpowiednie obuwie poradzi sobie z tymi niedogodnościami.

komuś jakąś piosenkę, może po prostu zamówić jakieś swoje ulubione dźwięki, tak jak robi to na przykład Piotr, prosząc o grupę Fleetwood Mac. Everywhere z pozdrowieniami dla synów Filipa i Dominika.

0: klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Jakiś czas temu słuchaliśmy przeboju sprzed kilkudziesięciu lat grupy Fleetwood Mac, a to jeden z jej członków, jedna z aktywnych muzycznych postaci związanych właśnie z Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham z Empire of the Sun z Australii. Jest 9:29.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Muzyczny.

jak tam widoki na północy? Ania z Kociewia do nas napisała: u nas słońce, czyste powietrze, piękna muzyka z waszego radia. Odliczam dni do urlopu, w którym na mapie zaznaczyłam Jelenią Górę. Znów stanę pod drzwiami muzycznego radia. Serdecznie zapraszamy, czekamy. Z racji dzisiejszego dnia rocznicy koncertu, jak Ania pisze dalej, prośba o John the Revelator, Depeche Mode. Z życzeniami pięknej niedzieli dla nas wszystkich. Z najlepszymi pozdrowieniami w drugim dniu sierpnia, w niedzielę 9:41.

0: Telma i Luisa za 14 minut, godzina 10.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj piosenka zatytułowana The Art of Letting Go, Ozdis.

Włoski artysta Mario Biondi, This is what you are, 9.54. Zanim sięgniemy po polski utwór, to jeszcze coś z repertuaru niemieckiej grupy The Fans.

Scratch Your Record. Tym razem już bez zgrzytów, tym razem piosenka polska, jak zapowiadaliśmy, Z Tobą lub Bez Siebie, utwór Moniki Lewczyk, dedykowany przez Lucynę Andrzejowi. Pozdrowienia od Muzycznego Radia. Budzę się.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
0: Czas na wiadomości.
3: Podczas burz silny wiatr powalił wiele drzew, część mieszkańców bez prądu. Wypadki w Tatrach, ratownicy apelują do turystów o zachowanie ostrożności. Co wkurza kierowców w nowych samochodach? Za chwilę szczegóły sondażu. Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji straży pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
4: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
3: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
5: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał. Dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
3: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę. Spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii, wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 1 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
5: Po reklamie.

0: Wyruszę na pewno. 10:15 Rubens.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jeśli nie do Buenos, to może gdzieś bliżej, może na jakiś karkonoski szlak. Jeśli nie w weekend, to może w tygodniu. Jeśli macie trochę czasu, na przykład w środę, no nie takie trochę, kilka konkretnych godzin, z 5-6 godzin, to może jesteście zainteresowani ofertą, jaką składa Karkonoski Park Narodowy. Zapraszając na kolejne spotkanie z cyklu Wakacje z przyrodą i przygodą. W środę koralową ścieżką do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. Wędrówka przez jedną z ciekawszych części zachodnich Karkonoszy. 5 sierpnia, czyli środa, jak powiedziałem, godzina 9, zbiórka na parkingu przy pętli autobusowej obok domu Hauptmana w Jeleniej Górze Jagniątkowie. No i potem ruszamy na trasę, która prowadzi przez Karkonoski Bank Genów koralową ścieżką i do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. Potem zejście już do Jagniątkowo. Wędrówka potrwa około 5-6 godzin. To wszystko w ramach wakacji z przyrodą i przygodą. Warto coś zabrać z sobą na te kilka godzin do przekąszenia, ale też dużo picia, bo w środę zapowiada się upalny dzień, ponad 30 stopni tutaj niżej, ale myślę, że i w Karkonoszach będzie gorąco, będzie dużo słońca, a więc i nakrycie głowy się przyda i jakieś porządne filtry. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 607-588-691. Powtarzam, 607-588-691. Tutaj zarezerwujecie sobie miejsce na wycieczkę do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego w środę z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Wakacje z przyrodą i przygodą. U nas przygód muzycznych ciąg dalszy, jest 10:17.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Teraz Ale Farben.

Muzyczne Radio Niedziela, poza wpisami facebookowymi oczywiście możecie tradycyjnie wysyłać do nas muzyczne zamówienia mailem. Jak zrobił to m.in. Grzesiek ze Świeżawy, prosząc o tę piosenkę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Gargol, podaj się do płota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.

kątach wrocławskich, tych naszych na południu było się nieraz, w kątach rybackich, w tych na drugim końcu Polski, na północy nie było się jeszcze ani razu. Stamtąd mamy pozdrowienia od Iwony, która prosi o coś letniego dla siebie i dla rodziny, z którą wypoczywa właśnie w kątach rybackich.

0: Summer's Back, Muzyczne Radio Lato 2026, jest 10.45.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ozdys z utworem The Art of Letting Go.

No dobrze, pierwsze sierpniowe niedzielne spotkanie ze słuchaczami Muzycznego Radia. Właśnie moje pierwsze niedzielne sierpniowe spotkanie właśnie się kończy. 10:52. Dziękuję za wspólny poranek, przedpołudnie. Słyszymy się jutro wczesną porą. Pozdrawiam, Zbyszek Deka.

0: reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11.
1: Czas na wiadomości.
3: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował. Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza w samo południe zbiorą się uczestnicy Pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Pęska.
4: Organizatorzy Pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować, a od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił, albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają: można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
3: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa, i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 10 minut po godzinie 11, drugi dzień sierpnia. Marta Wojtunik, witajcie. To właśnie dziś obchodzimy Dzień Kolorowanek. Kolorowanki kojarzą się zdecydowanie z zajęciem dla dzieci. Jednak są też takie trudniejsze kolorowanki, specjalnie skierowane dla dorosłych. Jest to zdecydowanie zajęcie, które kreatywność rozwija. A że dzisiaj niedziela, to można sobie zdecydowanie pozwolić na trochę spokoju, trochę na rozwinięcie kreatywności, na właśnie taką kolorowankę. Na co jeszcze można sobie pozwolić w niedzielę? Zdecydowanie na zamówienie piosenki w muzycznym radiu. Trwa granie na życzenie. Już od godziny 9 sięgamy bardzo chętnie po wasze muzyczne propozycje, a wy koniecznie zostawiajcie je na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas napisać maila na emisja@muzyczneradio.pl albo do nas zadzwonić, jak to zrobiła tuż po godzinie 11 Teresa z Jeleniej Góry, która pozdrawia serdecznie wszystkie panie z Urzędu Miasta z Jeleniej Góry i dedykuje im piosenkę bardzo miłą. Zdecydowanie Teresa ma miłe wspomnienia z urzędu, bo dedykuje im piosenkę "Lubię wracać tam, gdzie byłem".
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Propozycja od naszej stałej słuchaczki Ani z Kamiennej Góry, która tradycyjnie pozdrawia wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia, swoją rodzinę i przyjaciół. Ona zadzwoniła do nas, przypominamy numer 757-646-646 i poleca taką nowość, którą znają zdecydowanie słuchacze Hit Planety Brave i Lucky.

0: tysiące rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Trwa granie na życzenie w Muzycznym Radiu i tak trwać będzie do godziny 15. Wy zazwyczaj dzwonicie do nas z trasy, dzwonicie do nas ze swoich kuchni, bo coś już tam gotujecie, szykujecie niedzielny obiad. Dzwonicie też do nas często ze swoich działek czy ogródków, ale są też tacy słuchacze, którzy nawet jadąc rowerem słuchają Muzycznego Radia. Wśród nich jest Adrian z Jeleniej Góry, który obecnie jest w okolicach Staniszowa i tak sobie wybrał się na taką właśnie przejażdżkę rowerową wraz z Muzycznym Radiem. Cieszymy się bardzo, że jest z nami. Poprosił o piosenkę, która zdecydowanie doda sił i która będzie z lat 80. lub 90. No to my sięgamy do lat 90. tych dance'owych. Tu jest naprawdę dobry, szybki beat. Na pewno będzie się przy tym nagraniu dobrze jechało i autem, i rowerem. Bloodhound Gang i The Bad Touch.

0: Lata 90. we francuskim wydaniu Manua i La Tribute de Dana.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wracamy do waszych muzycznych propozycji w niedzielę. W niedzielę, która na Dolnym Śląsku jest, powiedzmy, słoneczna. Na ten moment zachmurzenie umiarkowane, ale na pewno w godzinach popołudniowych i w godzinach wieczornych, około godziny 18, szykuje się dużo słońca. Te chmury przegonią w końcu się z Dolnego Śląska, a nadchodzący tydzień przyjemny, przynajmniej na początku. Poniedziałek ma być naprawdę mocno słoneczny. Dziś więc warto korzystać z pogody, bo temperatury też nie aż takie upalne, maksymalnie do 25 stopni. Więc koniecznie jakiś spacer powinien dziś być zaplanowany. A my wracamy do planowanej propozycji od was. Gordo i Loco Loco to nagranie proponuje Ania z dedykacją dla córki Ady i męża Adriana.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Za 14 minut, godzina 12, a my wracamy do naszego niedzielnego hit tipu. W nim Ostis i The Art of Letting Go.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 9 minut godzina 12, wtedy zrobimy sobie krótką przerwę od grania na życzenie i wspólnie wybierzemy się na Hit Planetę w poszukiwaniu najlepszych muzycznych wspomnień właśnie z naszej radiowej listy przebojów. Zanim przejdziemy do The Best of Hit Planeta, to jeszcze sięgamy po propozycję od Kasi ze Świeża, David Guetta i When Love Takes Over.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać. Za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie. Michał Pieszkała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
4: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowania atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
5: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
4: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
3: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu. Trasa do Wrót prowadząca przez Dolinę za Mynichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Jak co niedzielę po godzinie 12 w Muzycznym Radiu czas na hit planetarne wspomnienia. Będziemy teraz polecać wam nagrania, które kilka ładnych tygodni na hit planecie spędziły. Już dawno się z nią pożegnały, ale my się z nimi nie pożegnamy nigdy i chętnie będziemy wam je cały czas polecać. Rok 2022, wtedy Alvaro Soler, Nico Santos królowali na hit planecie z piosenką Candela.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie.
3: The best of Hit Planeta. You

22 Bullets, It Isn't Me. The best of Hit Planeta. Na Hit Planecie zawsze specjalne miejsce mają polskie hity. W 2021 roku grupa Ladybug świętowała swoje 40-lecie, więc i my na Hit Planecie polecaliśmy singiel, który promował to wydawnictwo. Pierwszy singiel z tego albumu, czyli piosenka Drzewa.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Pomiędzy najlepszymi wspomnieniami z naszej listy przebojów z listy Hit Planety, topowej 40 w Muzycznym Radiu, polecamy wam też nowość, która również z Hit Planetą ma wiele wspólnego, bo właśnie obecnie polecamy wam to nagranie na Hit Planecie. Thomas Gray, Heaven.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gargol, podajesz się do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie. Pogoda.
5: Niedziela na Dolnym Śląsku, a ta dość obecnie pochmurna, ale dobre informacje są takie.

takie, że z godziny na godzinę tych chmur będzie coraz mniej na Dolnym Śląsku, a wieczorem nawet ma być dużo słońca. Dodatkowo termometry wskazują optymalne 25 stopni. Warto wspomnieć o tym, że od jutra już powrócą do nas upały. Ponad 30 stopni będziemy mogli zobaczyć na termometrach, dlatego pamiętajmy jutro o odpowiednim nawodnieniu i oczywiście też nakryciu głowy, bo poniedziałek na maksa słoneczny. Wtorek, środa, czwartek to są dni, które zapowiadają się dość deszczowo. The best of Hit Planeta. A my wracamy do hitów z Hit Planety. Michelle, Only You.

Ocean, wolny jak ocean. Idealne nagranie na niedzielne południe, popołudnie. Utwór, który w roku 2023 bardzo dobrze radził sobie na Hit Planecie. The best of Hit Planeta. A teraz pamięcią sięgniemy nieco dalej do roku 2014. Paulina, Fade to Love.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Victoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: The best of Hit Planeta.

0: Republiki, I'll be back. Nagranie, które wykorzystuje oczywiście ikoniczny sample z piosenki Every Breath You Take od The Police, ale to nie oni pierwsi sięgnęli po ten sample. Jeszcze w latach 90. była taka piosenka jak I'll Be Missing You. Ona również wykorzystuje ten charakterystyczny sample właśnie w zwolnionym tempie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do niego bardzo chętnie. Ost is the art of letting go.

0: Roxanne i UFO to nagranie jeszcze cały czas polecamy w ramach programu The Best of Hit Planeta. Ten program już powoli się kończy, za 9 minut godzina 13 i my wtedy powrócimy do Best of połączonego z graniem na życzenie. Szykujcie więc już swoje muzyczne propozycje. My nie możemy się doczekać, co jeszcze dziś chcielibyście usłyszeć na antenie muzycznego radia.
1: The Best of Hit Planeta.

0: sama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Myślisz? Fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Michał Pieszkała. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
5: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa od wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mammografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Minister zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
6: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
5: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecji, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
7: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
5: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli 3. miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się dziać za pół godziny. To finał i mecz Polska-USA.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

muzyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju. Po reklamie.

0: Discato.
1: Infernal i Kinon Disco to nagranie za nami w ramach programu Best of w Muzycznym Radiu. My cały czas gramy nagrania od najlepszych. Dodatkowo w niedzielę ten program wzbogacony jest o wasze muzyczne propozycje. Nie możemy się już doczekać, co tam wam dziś w duszy gra. Koniecznie dawajcie znać, co byście chcieli usłyszeć dziś na antenie Muzycznego Radia. My do godziny 15 obiecujemy, że polecać będziemy wasze propozycje. Propozycje, które podsyłać możecie oczywiście, jak zawsze, na naszym radiowym Facebooku. Możecie też dzwonić numer 757-646-646 albo możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. My cały czas czekamy na wasze propozycje, a kilka chwil temu zadzwonił do nas Kuba z Łomnicy, który dał znać, że dziś chciałby usłyszeć nagranie z repertuaru Artura Rojka. Pozdrawiamy, gramy!
0: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Patrzę, jak miesza się

0: Artur Rojek i przepiękne syreny. Całe szczęście w tym roku od Artura Rojka dostaniemy nowy album, który ma ukazać się już jesienią. Poza albumem będzie też trasa. Trasa, która już w połowie jest wyprzedana.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Wracamy do nagrania Heaven od Thomasa Greya. Ono dziś co godzinę w roli piosenki dnia.

0: zeszłoroczny wielki wakacyjny hit 220 Kid i LP Get to Love You.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Teraz to naprawdę dosłownie słoneczne granie na zawołanie. Kilka chwil temu Stanisław ze Starego Jawora do nas zadzwonił i dał znać, że bliska jemu osoba o imieniu Kinga kończy dziś 30 lat. Ma urodziny. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, a piosenki bardziej beztroskiej, bardziej słonecznej chyba nie mogła sobie wymarzyć. Acapulco.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Radio Lato.
1: Krzysztof Zalewski i Lepiej już było. 30 minut po godzinie 13, a my teraz zwracamy się z bardzo dobrą informacją do fanów podróżowania i do fanów latania samolotem w takie dalsze zakątki świata. Otóż LOT uruchomił bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hanoi w Wietnamie. Tego połączenia dawno, dawno nie było. Pierwszy rejs odbędzie się już 31 marca, oczywiście w przyszłym roku. I loty będą realizowane przez cały rok, aż 3 razy w tygodniu, więc jak ktoś lubi latać i to w takie dalekie, egzotyczne strony, jak najbardziej pewnie się cieszy, bo jak to wiemy, loty bezpośrednie są zdecydowanie lepsze niż te z przesiadkami, bo wiadomo, zawsze można się spóźnić, zawsze może ktoś, jest większa szansa, że ktoś zgubi nasze bagaże i ogólnie na pewno lepiej jest wsiąść do samolotu i lecieć. Nawet te ponad 10 godzin, bo właśnie tyle będzie trwał ten lot, ale bezpośrednio do miejsca docelowego.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Mimo że jeszcze cały czas pochmurno na Dolnym Śląsku, to wasze propozycje są dziś naprawdę bardzo słoneczne. Kolejna z nich to Bonnie M, Gotta Go Home.

0: teraz jest fantastycznie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Zmierzamy teraz w stronę repertuaru zespołu Midnight Oil, czyli australijskiej grupy muzycznej założonej w Sydney w 1972 roku. Nazwa grupy wywodzi się od dwóch angielskich powiedzeń: Burn the Midnight Oil oraz Smell the Midnight Oil. Na początku swojej kariery zespół głównie grał alternatywnego rocka, a w drugiej połowie lat 80. totalnie zmienił w kierunek w stronę pop rocka. I my właśnie w kierunku nagrania z lat 80. zmierzamy, ponieważ to właśnie dziś jest rocznica 6. albumu studyjnego grupy Midnight Oil, albumu zatytułowanego Diesel and Dust, na którym znajdują się chyba największe i najbardziej radiowe hity australijskiego zespołu. Dziś 39. rocznica tego wydawnictwa i my polecamy dziś właśnie z okazji tej rocznicy nagranie, które otwiera ten ikoniczny album, czyli piosenkę Beds Are Burning.

0: Absolutny prime polskiego rapu, rok 2018 i wtedy ten oto duet Teko na Fide i Tamagotchi.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do naszej niedzielnej nowości, do naszego hit typu Ostis, The Art of Letting Go.

0: Największe muzyczne włoskie odkrycie ostatnich lat. Damiano David, Tango.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na propozycję od Magdy. Bardzo klubowe nagranie, które jakiś czas temu przeżywało swoją drugą młodość. Sophie Elise Baxter, Murder on the Dance Floor. Za 7 minut, godzina 14.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
4: Tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu, są ranni. Koniec poszukiwania elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych. Paulina Nawrocka. 4 osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało 2 pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nią również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
5: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
4: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gargol, podaj się do płota.
7: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
8: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: I tak trwa niedzielny weekend. Niedzielne granie na zawołanie w Muzycznym Radiu. Weekend cały czas trwa, my korzystajmy z niego. Patrzymy na prognozy pogody, mamy dla Was dobre informacje. Drugi dzień sierpnia. Jest na razie zachmurzenie jeszcze cały czas umiarkowane, również jest, ale patrząc na prognozy pogody, to w tych godzinach późniejszych, po godzinie 15, 16, tych chmur ma być już naprawdę mało, a na koniec dnia towarzyszyć nam będzie pełne słońce. To są naprawdę dobre informacje. Również dobre informacje dla tych, którzy planują dziś jeszcze gdzieś wybrać się w plener. Deszczu dziś w prognozach nie ma, to jest bardzo ważna informacja, a u nas w naszych muzycznych prognozach cały czas jest miejsce na Wasze muzyczne propozycje. Podsyłajcie nam je na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie numer 757-646-646, a my będziemy sięgać po nie aż do godziny 15.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: 15 minut po godzinie 14 to odpowiednia pora, żeby powrócić do naszej niedzielnej piosenki dnia, a dziś jest to utwór Heaven.

0: Madonna i Like a Prayer, nagranie, które w tym roku na Coachelli było wykonane w naprawdę brawurowo z Sabriną Carpenter. To właśnie wtedy artystki ogłosiły swój duet w piosence Bring Your Love, która znalazła swoje miejsce na nowym krążku Madonny, Confessions 2.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Kolejna propozycja jest od Pawła, który w tym roku wybiera się na Bittersweet Festival, oczywiście do Poznania. Od 13 do 15 sierpnia ten festiwal będzie trwał. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy również się na to wydarzenie wybierają. Zespół 21 Pilots, który wystąpi tam, a i owszem, w piątek 14 sierpnia. Poza tym zespołem Gorillaz, Robbie Williams, Tom Odell, Rita Ora, także naprawdę świetni artyści.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem. pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem.
0: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Ariana Grande dosłownie dwa dni temu wydała swój nowy album, a piosenka One Last Time to już jest klasyk totalny, jeżeli chodzi o jej nagrania. Ona jakiś czas temu zrobiła sobie przerwę wydawniczą, ale w końcu w tym roku wróciła i to z jak dobrze przyjętym już albumem, albumem, który tak naprawdę dopiero ma dwa dni. Okładka świetna, nagrania równie świetne, które na pewno polecać Wam będziemy na hit planecie. A my teraz zmierzamy w stronę utworu, który stał się wiralem w ostatnich dniach, w zasadzie przez tegoroczne wakacje. Jeżeli chodzi o wspinaczki górskie, to one zaczęły być naprawdę bardzo popularne wśród ludzi młodych głównie, którzy jakiś czas temu nie byli takimi fanami, ale obecnie jest to naprawdę bardzo modne, bo widoki, jak wszyscy doskonale wiemy, w górach są po prostu piękne. No i wracając do muzyki, piosenka 500 Miles stała się totalnym wiralem, przez to, że właśnie do niej ludzie nagrywają przepiękne górskie widoki, zwłaszcza Alpy, ale też można nagrać na pewno karkonosze, które również są piękne. Nagrywają na przykład zachody słońca, wygląda to zjawiskowo i do tego ten utwór idealnie do tego pasuje. Utwór z lat 60., który wtedy jeszcze nie był tak popularny podczas pierwszego wydania. Później zespół Peter, Paul and Mary postanowili odświeżyć to nagranie również w latach 60. i jest to bardzo powolna wersja, która oczywiście teraz przeżywa swoją drugą młodość, ale nie zapominamy o świetnym wydaniu bardziej rockowym z lat 80. To właśnie dziś do tego nagrania wrócimy. The Hooters, 500 Miles.
0: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
1: Po reklamie.

0: Jeszcze chwilę, abyśmy zapomnieli o naszym niedzielnym hit-typie, ale nie zapominamy o nim za 15 minut, godzina 15. Ostis, The Art of Letting Go.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-typ.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: 9 minut zostało do godziny 15. Czas na ostatnią z waszych niedzielnych propozycji. Powoli kończy się nasze granie na życzenie z programem Best of połączone. Już za moment naszą antenę przejmie program Festiwal Wakacyjnych Hitów. Tam będzie bardzo tanecznie, bardzo klubowo, no i przede wszystkim bardzo słonecznie. A my kończymy dzisiejsze pierwsze sierpniowe wydanie grania na życzenie z piosenką No Doubt i Don't Speak.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach i przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przeciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
7: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach niosące skały, które też mogą nas poranić.
6: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

minuty po godzinie 15, niedziela w Muzycznym Radiu to odpowiednia pora, oczywiście wakacyjną porą, żeby sięgnąć po festiwal wakacyjnych hitów. Marta Wojtonik, witajcie, zaczynamy od wielkiego hitu Barbara Streisand, nagrania, które poniekąd sampluje wielki hit zespołu Bonnie M, Gotta Go Home, Daxos w tym nagraniu.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
3: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Absolutny klasyk klubowy oczywiście i bardzo wakacyjny When the Sun Goes Down.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A teraz pojawi się u nas duet. Ciekawe zestawienie. W 2023 roku połączyli siły, a w tym roku i jeden pan i drugi pan wydali swoje solowe, bardzo świetne albumy. Mowa o piosence Waterfalls, a w niej Michael Schulte i Rehab.

0: Narodowa Afryka to niedługo będzie na Dolnym Śląsku. Od jutra, od godziny 12 będzie obowiązywało ostrzeżenie wydane przez IMGW drugiego stopnia dotyczące upałów i to ostrzeżenie zostanie z nami do 6 sierpnia. Więc nadchodzące dni oczywiście spędzamy z butelką wody zawsze przy sobie oraz z nakryciem głowy, bo patrzymy też w prognozy, zachmurzenie również ma być małe. Pamiętajmy o tym.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: O której nie da się zapomnieć, to nagranie, które naprawdę wpada w ucho i potem chodzi cały dzień po głowie. Tobias Gray i Heaven to jest nasza piosenka dnia. Po raz ostatni dziś polecamy nagranie, które cały czas jest w naszej muzycznej poczekalni na hit planecie.

Teraz sięgamy do lat 80. po piosenkę niezapomnianą, przy której totalnie można wyluzować. Sunshine Reggae i duńska grupa Laid Back, która w końcu w tym roku po raz pierwszy wystąpi w Polsce. I to całkiem niedługo. Informacje dobre, bo bilety cały czas są na te wydarzenia dostępne. Nieco gorsza informacja jest taka, że niestety ominą Dolny Śląsk. Mogą osoby z Dolnego Śląska wybrać się do Krakowa 3 września, właśnie tam wystąpi Laid Back, oraz do Poznania, tam 5 września wystąpią. Na pewno nie zabraknie tego niezapomnianego klasyku Sunshine Reggae.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Po reklamie.
0: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: największy i totalnie ikoniczny hit grupy ATC Around the World.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Pozostajemy w temacie tych najlepszych muzycznych wspomnień. Wracamy teraz myślami do lat 90. Tych słonecznych, tych letnich. Master Boys i Land of Dreaming.

0: Reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.

0: T.D. James, Everything You Touch.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Przed nami ATB, czyli naprawdę znany wszędzie niemiecki DJ, producent i kompozytor, który już niedługo wybierze się w trasę koncertową i to na dodatek po Polsce. To są naprawdę dobre informacje. Zazwyczaj w trasę koncertową po Polsce wybierają się polscy artyści, ale jednak ATB postanowił, że zrobi to również, nie będąc Polakiem, będąc zagranicznym artystą. Bardzo dobre to są informacje, ponieważ wszyscy uwielbiamy jego taneczne nagranie, wśród nich Pages.

0: Drogi na gorąco.
1: Informacje od naszych czujnych słuchaczy z Zelo. Dziękujemy Wam bardzo za nią. Ulica Sobieskiego, zjazd z Karola Miarki. Tam prawy pas w kierunku Galerii Nowy Rynek zablokowany. Tam nie przejedziecie. Najprawdopodobniej, jak daliście nam znać, doszło do jakiegoś zdarzenia w okolicach przejścia dla pieszych. Policja już jest na miejscu, ale na ten moment, jeżeli chodzi o prawy pas w kierunku miasta, w kierunku Galerii Nowy Rynek, tam nie przejedziecie.
0: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco. Flip it.

0: Honey Flowers, już za moment godzina 16, wtedy u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a po nich powrócimy do naszego weekendowego festiwalu pełnego wakacyjnych hitów.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 16.
5: Czas na wiadomości.
6: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka. Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Frost z wrocławskiej policji.
7: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący, pasażerka z busa, pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
6: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
8: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
6: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w Muzycznym Radiu.
5: Tego słucha się głośno.
0: Słucha się głośno, bo inaczej się po prostu nie da. Wracamy na nasz niedzielny festiwal. Z nami teraz Dua Lipa i Physical. Koniecznie dajcie głośniej.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów.

0: I'm back in one last dance. Nieco melancholijnie, ale cały czas bardzo hitowo i bardzo tanecznie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Bardzo przyjemnie prowadzi się program, gdy większość artystów, których piosenki wam polecamy, wystąpi w tym roku w Polsce. I na to kolejna artystka, która również do Polski zawita i kilka naprawdę świetnych koncertów zagra. I na przed nami ich piosenka niezapomniana, bardzo słoneczna, bardzo letnia. Up!

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Ten program cały czas trwa w muzycznym radiu, a my teraz wspomnieniami cofniemy się do lat 90. Robert Miles, czyli totalna ikona, włosko-szwajcarski DJ, który zaczynał właśnie jako DJ, a później stał się producentem muzycznym, no i kompozytorem. Na swoim koncie ma wiele naprawdę niezapomnianych hitów, między innymi piosenkę Children.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
4: Po reklamie.

To oczywiście Rio i Forward. Festiwal wakacyjnych hitów. A teraz nieco podkręcimy tempo, a wy podkręcicie koniecznie głośność. Olivier Endels i Sound of Volant.

0: Ice Cube i Here She Comes Again.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Najlepsze muzyczne wspomnienia, które mają dopiero rok, bo to właśnie rok temu Samfeld wydał ten wielki hit Runaway Train.

0: cały dzień. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Czas przenieść się do Włoch, chociaż myślami damy radę. Wielki hit lata 80. Acapulco.

0: nikt się takiej współpracy nie spodziewał, ale to naprawdę świetni artyści. Clean Bandit, Anne Marie i David Guetta połączyli siły i wydali Cry Baby. Absolutny hit i to na dodatek bardzo wakacyjny.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato. W muzycznym radiu.
0: 7 minut zostało nam do godziny 17. Powoli nasz festiwal wakacyjnych hitów się kończy, ale wy nie odchodźcie za daleko, bo już za moment startuje bardzo premierowy program. To będzie Grania. Koniecznie zostańcie z nami, a na zakończenie niedzielnego festiwalu Blanca Caramia.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama.
0: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Gargol, podaj się do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
0: Czas na wiadomości.
5: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach. Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
5: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
7: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
8: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tłumy są.
5: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
4: Minęła 17, jest niedziela, więc czas na premiery muzycznego radia. Olivier Endens i AIEOU.

0: Reklama. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Tony Amatore i Relax Your Mind. Relax, to jest zdecydowanie to, co jest najważniejsze w niedzielę.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Wracamy do Was z kolejną tegoroczną, bardzo świeżą premierą. Filip Lato postanowił wydać totalnie nową piosenkę, adekwatną do tego, co działo się w tym tygodniu na Dolnym Śląsku i do tego, co niestety będzie się działo w przyszłym tygodniu, ale to dopiero pod koniec, patrząc na prognozy tygodnia. Filip Lato, Burza.

0: Bardzo przyjemna nowość, która na pewno już niedługo znajdzie swoje miejsce na hit planecie Cat's Eye i Animal.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: To na pewno będzie grane w nadchodzącym tygodniu w muzycznym radiu Serial i Feel It.

0: Lena Moonlight, czyli influencerka, która postanowiła wydawać swoją własną muzykę. Jeden znak to jej nagranie, które będzie pojawiało się w muzycznym radiu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A teraz przechodzimy do bardzo gorącej tegorocznej premiery. Jak wszyscy już dokładnie wiemy, legendarny zespół U2 szykuje się do premiery swojego kolejnego, bardzo wyczekanego przez fanów krążka. Wydali Street of Dreams, czyli singiel zapowiadający to wydawnictwo. Do tego w tym roku wydali dwie epki. No i przyszedł czas na jakąś współpracę i to nie z byle kim, bo Martinem Garrixem oni ponownie połączyli siły. Jak doskonale pamiętamy, w roku 2021 Garrix, Bono i The Edge nagrali utwór We Are The People, który został oficjalnym hymnem piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2020. No i jak wiemy, ci panowie i ta współpraca jest po prostu niezapomniana, świetna, no i słychać było, że ta muzyczna chemia powstała, więc w tym roku ponownie połączyli siły, to są bardzo dobre informacje, i wydali Fireflies, utwór, który swoją premierę miał na festiwalu, to jest ciekawe, na festiwalu Tomorrowland. Tam na finał swojego występu DJ Martin Garrix zaprosił na scenę The Edge, Inno i wykonali piosenkę Fireflies, o której właśnie teraz wspominamy. Utwór z U2, wtedy gdy wystąpili na festiwalu Tomorrowland, po tym występie tak naprawdę

0: cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie. Muzyczne radio to będzie grane.

0: dobry puls, dobry klimat. Sicky West i Dance With Me.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Kolejna premiera już powinna być Wam doskonale znana, bo jest to nagranie, które obecnie ma swoje 5 minut na Hit Planecie. DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: The Hitman i No Feelings on the Floor. Nagranie, które już za sobą ma premierę na Hit Planecie. Na pewno z dnia na dzień coraz częściej będzie grane w muzycznym radiu, a na Hit Planecie być może już niedługo wyląduje. Na to liczymy. Dajcie znać koniecznie, jak wam siedzi taka oto właśnie nowość. Za 15 minut godzina 18. Marta Wojtunik, dzięki wam bardzo za wspólnie spędzoną niedzielę. Do usłyszenia. Zostawiam was z włoskimi rytmami Francisco i Summer Funk.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny i Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów. Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
3: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności. Te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
2: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
4: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
2: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa

Tak, teraz kochane czempiony. Thriller w finale Ligi Narodów. Co za mecz. Z piekła do nieba. Cóż to były za emocje, moi drodzy. Polacy znów na szczycie Ligi Narodów i to po finale, który przeszedł do historii siatkówki. To był piękny, moi drodzy, piękny bój, piękny mecz. Pięciosetowa wojna. No i w istocie mamy złoto. Podziękowania im ogromne. To niewiarygodne, co tam się działo. Powiem wam, że gorąco za oknem, a emocji było wiele. Maciej Wolf, witajcie. Dziękuję mi jeszcze raz. 5 minut po 18. Teraz nasze Echo Sex.

Starast jest to, który pięknie szybuje nam w górę na liście DMC wiankowe wieczory. Tiesto, Caleb, Arredondo i Echo Sax na dobry początek klubowo. No, powiem wam szczerze, no, tak sobie myślałem, co dzisiaj dobierać, ale no cóż, w taki upał, w taki wieczór jak dzisiejszy, to taka muzyka z klimatyzatora chyba, co? Mam rację czy nie? Pokażcie, napiszcie. Tak wam będziemy grać dzisiejszym popołudniem, późnym. Dance with me jak najbardziej, na plaży, nad rzeką, w ogrodzie, na balkonie, gdzie tylko jesteście, gdzie słuchacie muzycznego radia. I najważniejsze, że jesteście w zasięgu. To jest dla nas najważniejsza rzecz. Tom Dudz za chwileczkę i DMC News.

0: przez ten chillaucik, moi drodzy, staramy się wlać w wasze serducha jak najwięcej mocy, no takim muzyką chłodzącą z klimatyzatora. Dużo elementów, mało śpiewania, mało takiego klimatu, który pobudza i powoduje, no, że zrobi nam się cieplej. Teraz DMC News i Tom Dutt.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. DMC
3: News. Jeśli jesteście gotowi na DMC News, to dobrze trafiliście, bo mamy dla Was kolejną garść informacji ze świata klubowej muzy. Okazuje się, że Armin Van Buuren ponownie nagrywa z Saszą, a nowa produkcja już od pierwszych dźwięków nie pozwala o sobie zapomnieć. Powiemy Wam także o książce, która wypełniona jest po brzegi muzyką techno i o kolejnych urodzinach Karla Coxa. Gotowi? Proszę bardzo, DMC News, startujemy!
2: DMC News.
3: Zaczynamy od nowej muzycznej petardy od króla muzyki trance. Everlasting to kolejna po Set Me Free, wspólna produkcja Armina Van Burena i Saszy. Poprzedni singiel dotarł na szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboard Dance i była to pierwsza współpraca artystów, która zaowocowała wspólnymi występami na żywo podczas festiwali Tomorrowland i Untold oraz na Ibizie. Najnowszy singiel Everlasting został po raz pierwszy zaprezentowany podczas EDC Las Vegas i wykonany na żywo na koncercie Armina The Orb w Londynie. Jeszcze przed oficjalną premierą nagranie to wygenerowało miliony wyświetleń na Instagramie. Utwór zadebiutował na festiwalu Tomorrowland na scenie Freedom Stay podczas weekendu otwarcia, a w kolejny weekend Armin i Sasza wykonali go wspólnie na głównej scenie, co jeszcze bardziej podsyciło oczekiwania fanów przed premierą. A premiera? Premiera, no właśnie, w muzycznym radiu na liście DMC, zatem słuchajcie nas uważnie, aby niczego nie przeoczyć.
2: DMC News.
3: Teraz o książce z historią muzyki techno. Mark Petes Varga, węgierski pisarz i dokumentalista, wziął na warsztat rozwój techno na przestrzeni całej drugiej połowy XX wieku, aż do czasów współczesnych. Od protoplastów gatunku przez jego narodziny i rozwój w Detroit oraz w Berlinie, aż po obecne stadium obejmujące wielotysięczne imprezy organizowane w największych miastach świata. Nieodłączną częścią opowieści o techno jest przybliżenie sylwetek najważniejszych postaci, które miały ogromny wpływ na kształt i kierunek zmian. Jeff Mills, Juan Atkins czy Oscar Mulero to nie tylko artyści, których życiorysy zostały wspomniane, choć w książce nie mogło zabraknąć dziesiątek innych nazwisk, w tym tych, które chętnie przyłączyły się do promowania The Book of Techno. Co ciekawe, w zapowiedzi książki zwrócono uwagę na kwestię precyzyjnego zdefiniowania, czym jest techno i na czym polega fenomen całego zjawiska. W tym celu Mark Petes Varga rozprawia się z mitami, kłamliwymi stereotypami czy też błędnymi przekonaniami, które w międzyczasie pojawiły się wokół tego muzycznego gatunku.
2: DMC News.
3: I na koniec Wielki Karl. Są w świecie muzyki elektronicznej nazwiska wielkie, są legendy, a potem jest on, Karl Cox. Człowiek, którego uśmiech, energia i brzmienie ukształtowały współczesną kulturę klubową. 31 dzień lipca to wyjątkowa data w kalendarzu każdego fana muzyki house i techno. Urodzony w 1962 roku w Manchesterze, artysta świętuje bowiem swoje urodziny, a jego imponująca kariera trwa już od ponad 4 dekad. Obecny rok przyniósł jubilatowi jedno z najważniejszych wyróżnień w życiu. Otóż Karl Cox został oficjalnie uhonorowany przez brytyjską monarchię, otrzymując prestiżowy tytuł OBE, Officer of the Order of the British Empire, za wybitne zasługi dla muzyki. To jedno z najważniejszych odznaczeń cywilnych w Wielkiej Brytanii, przyznawane osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój kultury i społeczeństwa. Dla Karla to wyróżnienie ma wymiar niezwykle symboliczny. Mało kto bowiem pamięta, że jako 24-letni chłopak z wielkimi marzeniami Karl otrzymał grant w wysokości 1000 funtów od organizacji charytatywnej założonej przez obecnego króla Karola III. To właśnie te pieniądze pozwoliły mu postawić pierwsze profesjonalne kroki za konsolą. Kilka tygodni temu, podczas uroczystości z okazji 50-lecia fundacji w pałacu Buckingham, artysta miał okazję osobiście spotkać się z królem, mówiąc: jestem absolutnie zachwycony i głęboko zaszczycony. Muzyka była moim życiem tak długo, jak tylko pamiętam. To wyróżnienie nie należy wyłącznie do mnie, należy do wszystkich tych, którzy byli częścią tej podróży, wyznał wyraźnie wzruszony artysta. Muzyka to jednak nie jedyna pasja brytyjskiego giganta. Karl jest absolutnym miłośnikiem motoryzacji i posiada niesamowitą kolekcję samochodów oraz motocykli. W 2013 roku postanowił sformalizować swoje hobby i założył Karl Carl Cox Motorsport. Firma profesjonalnie wspiera i sponsoruje utalentowanych zawodników oraz zespoły w najróżniejszych dyscyplinach wyścigowych. Od motocykli po auta sportowe. Jubilat wykorzystuje swoje globalne wpływy i środki, by dostarczać młodym talentom najlepszego sprzętu oraz wsparcia technicznego. Kiedy schodzi z toru wyścigowego i odkłada słuchawki, Carl zamienia się w zapalonego kucharza. Uwielbia bowiem gotować dla rodziny i przyjaciół, a jego absolutną specjalnością są aromatyczne, pełne słońca dania inspirowane kuchnią karaibską. Mimo gigantycznego sukcesu komercyjnego, Cox nigdy nie zapomniał o innych. Regularnie angażuje się w liczne projekty charytatywne ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dbających o zdrowie psychiczne oraz edukację muzyczną młodzieży. Jest również dumnym ambasadorem fundacji Last Night DJ Save My Life, która realnie poprawia warunki życia dzieci w najuboższych rejonach świata. Kariera Carla Coxa to podręcznikowy przykład na to, że ciężka praca, niezłomna determinacja i autentyczna skromność potrafią wynieść człowieka na sam szczyt. On sam na każdym kroku powtarza, że granie nie jest dla niego zwykłą pracą. To przede wszystkim czysta pasja, którą po prostu musi dzielić się z innymi ludźmi. On sam na każdym kroku powtarza, że granie nie jest dla niego zwykłą pracą. To przede wszystkim czysta pasja, którą po prostu musi dzielić się z ludźmi. Carl, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Carl Cox i Open Your Eyes na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. DMC News, dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy i znikamy.

prawda, że akcencik na całkiem fajną nutę. Muzyczne radio. Chłodzimy was, także tempo wzrosło. Dziękujemy, bo to Arminek przed momentem rozgrzał was. Nieco pozdrawiamy tych, którzy teraz wypoczywają. A takich jest sporo. Dorota nam podesłała coś smacznego. No dziękujemy za piękne babeczki z jarzynami.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 19.
7: Czas na wiadomości.
9: Sprzątanie po wczorajszych nawałnicach na Śląsku. Trwają przygotowania do Dni Konia Arabskiego. Powiemy też o dyskwalifikacji Polaka podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami, upałami i lokalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w najbliższych dniach. Wczoraj przez Polskę przeszła seria potężnych nawałnic. Bardzo dużo pracy mieli strażacy z Tarnowskich Gór i z całego powiatu, mówi rzecznik straży Maciej Świderski.
10: Najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzew, blokujących drogi, uszkadzających posesje oraz ogrodzenia. Strażacy interweniowali również przy uszkodzonych budynkach oraz zerwanych fragmentach pokryć dachowych.
9: W tym momencie ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla powiatu tatrzańskiego. Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 48 między Dęblinem a Kockiem na Lubelszczyźnie, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Miejsce zdarzenia zabezpiecza Straż Pożarna i Służba Utrzymania Drogi. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego hodowli koni czystej krwi arabskiej. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
11: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
9: Dni Konia Arabskiego potrwają od 7 do 11 sierpnia. Kamil Waszek, który początkowo uplasował się na 6. miejscu w konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, został później zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura, najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 10. Poza Waszkiem i Tomasiakiem w drugiej serii dzisiejszego konkursu wystartowało jeszcze 3 Polaków. Maciej Kot był 18, Paweł Wąsek 23, a Dawid Kubacki 29.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: No już 18 minut po 19, temperatura nam nie odpuszcza, ale to, moi drodzy, nie jest źle, bo ta muzyka przejmuje kontrolę nad klimatem, także to jest nasz elektroniczny, dźwiękowy klimatyzator. Niedzielny wieczór, pędzi lautu, głębokich melodii i fajnych utworów, które pozwalają zwalniać tempo. Łapiemy oddech, zapraszamy do podróży ku najlepszej muzyce elektronicznej, bez pośpiechu, bez hałasu. Tylko rytm i przestrzeń. Klimat. Take me away.

2014 w akcji Lato i wakacje 2026. No pamiętajcie o tym, że jeśli takie smaczne krąski jak Antoine Clameron i Gold będziecie nam podrzucać, to my z wielką miłością będziemy je grać. Martin, David Guetta, Rewolucja.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Tu Muzyczne Radio na 20 minut przed 20. Tu nasza strefa relaks. Każda melodia ma swój klimat. Każdy utwór o czymś opowiada. Przed momentem Heart of Glass, Blondie. Elektronika z emocjami to nasza specjalność. Cześć dla Artura, David Buckley.

0: DJ's gonna rock the house.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Polscy strażacy rozpoczęli działania w Hiszpanii. Słaby sezon w Bieszczadach, turyści boją się niedźwiedzi. Powiemy też o rozpoczynającym się Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Paulina Nawrocka. Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów, rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila. Tworzą tam m.in. pasy oddzielenia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała w niedzielę Straż Pożarna. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psatha na zachód od Aten. Słaby sezon turystyczny w Bieszczadach. Przedsiębiorcy mówią wprost, turyści boją się niedźwiedzi. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
4: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
3: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, problemem jest medialna narracja, a nie realna. Zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi. Dla dziecka to najlepsze białka czy poprawa odporności na całe życie. Dla matki mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Tak o karmieniu naturalnym mówią specjaliści. Właśnie zaczyna się Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jakub Medek.
5: To nie tylko pokarm, podkreśla dr Barbara Bebko, położna i szefowa pielęgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
6: Jest lepiej przyswajalne, wcześniaki, noworodki donoszone przede wszystkim lepiej zdrowieją, jeżeli są chore.
5: WHO rekomenduje, by niemowlęta karmić wyłącznie mlekiem matki przez pół roku. Później powinno ono uzupełniać inne pokarmy.
3: Jak podkreślają eksperci, każdy tydzień karmienia przekłada się na wzrost odporności dziecka.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Na powolutku kończy się kolejny dzień, kolejna niedziela. Słońce chowa się za horyzontem, temperatura staje się coraz znośniejsza, a wieczór nabiera wyjątkowego klimatu.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Mam już informację od was, że niektórzy wracają z centralnej plaży w Kołobrzegu, bowiem tam dzisiaj stanęła, moi drodzy, scena, tłum uczestników. After Party Sunrise Festival rozpoczęło się od 11, skończyło się 17, no a niektórzy z was jadą już w kierunku Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolskiej, no i witamy ich w swoich ramionach i dla was gramy jeden z hymnów plażowych.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
4: Choć nazwisko Kalgona wielu fanom elektroniki kojarzy się przede wszystkim z Paulem, warto wiedzieć, że jego brat Fritz również od lat tworzy własną muzykę i niepowtarzalny klimat. Jego utwory łączą ciepłe, house'owe brzmienie, takie elektroniczne klimaty, trochę soulu. Idealna ścieżka dźwiękowa na dzisiejszy letni wieczór. Zanurzmy się w wyjątkowym klimacie. Fritz Kalkbrenner.

Każdy numer, moi drodzy, to fajna historia. Każdy numer to znane sample, dobre głosy, ewentualnie coś, co was porwie do różnych rzeczy, no czasem może i do wibracji. Ta, za chwilę Sean Baker. Dynamicznie.

Proszę, pasetna przeróbka słynnego tematu sprzed wielu lat, lata 90. Don't you want me? Sweat. Po 21 muzyczne radio, kiedyś Felix, a dzisiaj, no dzisiaj różni DJ-e, remikserzy. To też całkiem fajnie podmiksowane, posłuchajcie. Sample od Gorączki Sobotniej Nocy, a w roli głównej

No, nie jedna nóżka pewnie sobie podtupywała przed momentem, bo nie da się tego numeru wysłać tak klasycznie. Piękne zestawienie, prawda? Łączenie pokoleń. Dax. To dla Bartka. Późno. Noc już za oknem. On hula w ogródku. Ten rocznik tak jakoś ma. Pozdrawiamy wszystkich. O 22 gramy jak w transie.

błyskawicznym tempie zleciało nam dzisiejsze gramy jak w transie. Minęła 23:00, muzyczne radio. Jeśli kochacie trance, zapraszamy w piątkowe wieczory, jak najbardziej. Też gramy w ramach festiwali wakacyjnych, odrobinka. A szykuje nam się bardzo ciepły tydzień cały. 30 jutro. Wtorek 32. 33 w środę. Później 29 i do 35 stopni. Trochę burz, ale tak naprawdę będzie to piękny letni tydzień.

It's easy to believe. Lights in the night.